0: jest Meloracją.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziewczyna.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

Sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

No i tak sobie gadamy z Darią, ile kto śpi, czy się wysypiamy. Daria mówi, że 6-7, tak mniej więcej sypia. Ja trochę mniej. Nie wiem jak u was, czy jesteście na nogach, czy jesteście radośni, że czwartek nastał, ale chcemy sprawdzić wasz poranny vibe. No więc zadzwońcie do nas 321-321-777. A zrobimy wam jeszcze trzy szoty przy okazji i damy coś fajnego od Meloradia. 321-321-3 dzwońcie.

0: Bad W&W Kaszmir w Melo Radio. Razem z nami jest Irek. Siemanko, Irek.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, prowadzących.
0: Irek też jest prowadzącym. Pojazd wielkogabarytowy, można chyba powiedzieć. Czym, ciężarówką jeździsz? Zgadłem, czy nie?
1: Tak, zgadza się, solutką.
0: No i jak się jeździ o tej porze?
1: No na razie bez korków, ale tak od godziny już swoje nasze tragedie.
0: Słuchaj, jedno zasadnicze pytanie. Czy lubisz swoją pracę?
1: Lubię.
0: Bardzo dobrze, my też ją kochamy i cieszymy się, że jesteś razem z nami o tej porze. Ireczku, to jak u ciebie wszystko fajnie, jak u ciebie dobrze się dzień zaczął, to ja mam dla ciebie trzy szoty. Co ty na to?
1: Poproszę.
0: Dobra, bardzo proszę. Trzy szoty w Melo. Melo, Melo. No dobra, stary, koszula czy t-shirt?
1: T-shirt.
0: A, myślę, że taki elegancik, jesteś pod krawatem w tym tirze. Dobrze, t-shirt. Partnerka starsza czy młodsza od ciebie?
1: Chyba młodsza.
0: Chyba, ale zawahał się. A, ja byłbym chyba w tym samym teamie. Oszczędzać czy wydawać pieniądze na pierdoły?
1: Oszczędzę.
0: Dobrze. W takim razie my, że tak powiem... W takim razie my bardzo gorąco cię ściskamy, pozdrawiamy i tak może nieoszczędnie, a z wielkim rozmachem pakujemy dla ciebie nasz Melo Merch i wysyłamy, życząc ci, kochany, super dnia.
1: Ja tylko jeszcze jedno chciałem, wszystkie najlepsze życzenia dla żony z 21. rocznicy ślubu dzisiaj.
0: O chłopie, czemu ty się wcześniej nie chwaliłeś? Jak ma na imię?
1: Monika.
0: Monika, to dla ciebie wszystkiego najlepszego!

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Rozumiem, że dopiero teraz wszedłeś, bo czekałeś, aż ci dywan rozłożymy czerwony. Nie, nie musisz. Nie,
2: chyba,
1: musisz
2: chyba tak, ale
1: nie, w radiu się... mikrofon nie jest potrzebny.
2: No, no nie, bardziej było mi potrzebne odplątanie się słuchawego
1: Marcinku,
2: z krzesła.
1: Marcinku, co w newsach?
2: A w newsach będzie m.in. piłkarska liga konferencji.
1: To za chwilę zaczynamy.
3: A już o 7:00 zagramy.
1: Boy, you turn me, Felix Jan w Melo. I Daria. Upside down.
4: Boy, you turn me.
1: Podskakuj, podskakuj.
4: Co? Zaraz wracamy. Co ty chcesz?

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Mavix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: Po reklamie.

0: Możecie się troszkę rozczarować, jak wychodzicie o poranku, bo przyzwyczailiśmy się w ostatnich dniach, że te poranki już były bardzo ciepłe, no a dziś raczej chłodno, 10 tylko na termometrach w Krakowie, więc coś cieplejszego trzeba na siebie narzucić. Na szczęście w ciągu dnia temperatura oczywiście pójdzie w górę, no ale maksymalnie dzisiaj do 20 stopni. Pogodnie z umiarkowanym zachmurzeniem, ale raczej bez opadów deszczu.
1: Prawie 7, to Marcin Sikora i newsy w Melo Radio.
2: Na początek potężny pożar w Wielkopolsce w Obornikach. Paliła się hala produkcyjna cynkowni. Żywioł udało się już opanować, a w szczytowym momencie z ogniem walczyło 250 strażaków, mówi starszy brygadier Tomasz Wiśniewski z Wielkopolskiej Straży.
3: Nikt nie został poszkodowany. Nie ma również zagrożenia dla środowiska. Woda popłuczynowa z działań gaśniczych została zgromadzona w odstojnikach.
2: Teraz trzeba będzie tę wodę zneutralizować, by nie doszło do skażenia rzeki Warty. Iran ostrzelał statki, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz. Do zdarzenia doszło ostatniej nocy. 4 statki handlowe próbowały przepłynąć tam bez uzgodnienia. Piłkarze angielskiego klubu Crystal Palace triumfowali w Lidze Konferencji. W finale w Lipsku pokonali hiszpańskie Rayo Vallecano 1-0. Po raz pierwszy w historii zdobyli jakiekolwiek trofeum europejskie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
1: Siemanko, 7 wjechała na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy codziennie o tej porze. Stajemy na głowie, jak w tej piosence, żebyście byli pobudzeni, podkręceni. No więc zróbcie głośniej Felix Jan, bo You Turn Me leci do was. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami. Siemka.

0: No i śpiewaj ten refren, proszę bardzo, słuchamy.
1: Pa, pa, pa, pa, pa. Teraz ty, lecisz.
0: Nie, no dobrze.
1: Spanikowa.
0: Monster i Lumix w Melo Radio, Gabry Ponte razem z nim. No właśnie, było to takie EDM-owe, takie festiwalowe, takie imprezowe numerzysko było w Melo Radio. I my byśmy was chcieli właśnie zapytać o ten festiwalowy must have.
1: Tak, co musicie ze sobą zabrać na festiwal, na koncert, na jakąś imprezę? Czego nie może zabraknąć? Dajcie nam znać, wbijajcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka, wyślij głosówkę i wyślijcie do nas.
0: Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w fajnym miejscu, leci Bausa, leci Magnetic, no i ty się łapiesz po kieszeniach i co tam musi się znaleźć? Albo koło kieszeni. Albo w plecaku na przykład.
1: O!
0: Czekam na was, na WhatsAppie. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Better Me Rehab. Na przełomie lipca i sierpnia zabieramy was nad Bałtyk, zabieramy was na Sunrise Festival, a teraz zabieramy was w okolice Sopotu, bo tam ciekawe informacje, znaczy stamtąd ciekawe informacje do nas docierają. Podobno drożyzna, jak nie wiem co.
1: Bardzo drogo, za espresso trzeba 15 zł zapłacić. Ojej. Matko, no jest rachunek tragedia.
0: Rachunek grozy do tego. Napoje wymyślne z dodatkami mango po około 30 zł, żali się pani, która była, a już nie mówiąc o tym, ile za rybkę z frytkami zapłacić trzeba było. Ile ona tam pisała? Bo 70 zł chyba? Zupa? Tak, zupa rybna, 49.
1: Pani, no, jak tragedia. To zliczysz?
0: Drogo, drogo bardzo nad tym Bałtykiem, ale tak sobie myślę, kiedyś było też pięknie, się jeździło, bułkę się brało z pasztetem albo z konserwą. O! I to były piękne czasy.
1: Tak.
2: Nawet mi Dario o tych czasach przypomina w tym ortalionie dzisiaj.
1: Mam piękny ortalion, kochani, taki różowy i po prostu chłopaki się nabijają ze mnie, ewidentnie.
0: Kochani, czy bułka z pasztetem i konserwą byłaby w waszym festiwalowym must have? O to pytamy i prosimy was o głosówki, wysyłajcie je do nas na WhatsAppa, a koniecznie co zabralibyście, gdybyście na festiwal mogli się wybrać w tym sezonie. A my was zapraszamy już teraz na taki mały poczęstunek latem. Sobel i Francis przed wami w Melo.

0: Wystarczy trochę tyry ty od Davida Getty i od razu czwartek brzmi jak sobota, co?
1: Mm-hmm.
0: Można powiedzieć prawie weekend. Cieszymy się, że jesteście z nami. Podkręcamy tempo od samego rana wszędzie tam, gdzie jesteście. Gdyby ktoś jeszcze nas nie zapakował na swojego smartfona, to polecamy się. Pobierzcie naszą aplikację. Będziemy tam, gdzie wy.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Barbara?
10: No?
9: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
10: Co, Marian?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
10: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
9: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert tanie masz.
13: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
14: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: O reklamie.

0: w apartamencie. Pewnie też to
1: ale
0: śpiewacie
1: piosenka.
0: Razem z nami Kizo i Disney w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Wcześniej opowiadaliśmy wam trochę o drożyźnie nad Bałtykiem, no i o tym, jak zastąpić drogie rachunki w restauracjach prostą bułką z pasztetem. No i się zaczęło.
2: No i co?
0: Czegoś nie wcisnąłem, jeszcze raz.
3: Zamiast pasztetu wolałabym paprykarz szczeciński. To jest mój must have wakacyjny, gdziekolwiek jedziemy.
4: Jak konserwa, to tylko turystyczna. I pamiętajcie jeszcze o zupkach chińskich.
0: O, pamiętajcie, ale pytamy też o taki festiwalowy must have, który wcale nie musi być zapakowany, rozumiecie, w papier kanapkowy, czy też w inne tego typu opakowania. Co jeszcze zabralibyście ze sobą na najlepsze festiwale?
5: Pewnie by się musiało znaleźć parę guzików.
0: Parę guzików?
1: Okej. Ja nie wiem, chłopie, co ty chcesz robić, żeby ci się po prostu to przydało.
2: Ale to pewnie ten, jak kominiarza zobaczy, to żeby się miał za co złapać.
0: Chyba, że mu o taki guzik szpaka Mateusza chodziło, że dotykasz, jak na tej czapeczce,
2: no.
0: I zamieniasz się w dowolną postać.
2: Fajne.
0: Możesz doprecyzować, kolega, jakbyś miał ochotę. Candy Night, Jazzy Spritz przed wami.

0: muzyczny zwierz Anima Bad Angel w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo, a za chwilę prawdziwy informacyjny Dzikus Marcin. A w newsach?
1: No, w newsach będzie nietypowy mecz na French Open, bo polsko-polski.
0: To za chwilę, wracamy.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: A tuż po newsach New Religion, Bebe Rexha.

0: To jedení 3FM. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
13: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
12: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
13: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
16: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: patrzmy na drogi w czwartkowy poranek. No o tej porze oczywiście trzeba już spodziewać się większego ruchu na głównych trasach. Przede wszystkim na Konopnickiej. Tutaj od Forum do Jubilata jest dość ciasno. Oczywiście na Monte Cassino również. Do Jazdówki, do Alei Trzech Wieszczów także już w licznym towarzystwie. Na Kościuszki, Fosza, Czarnowiejskiej i Rejmonta. Krótko o tym, co w pogodzie się dzieje, a dzisiaj zdecydowanie więcej chmur niż w ostatnich dniach na niebie, ale raczej nie powinien padać deszcz, tak przynajmniej zapowiadają specy od pogody, że dziś parasole nie będą potrzebne. Na termometrach natomiast na razie 11 stopni na plusie, a maksymalnie dzisiaj do 20 stopni Celsjusza, więc ciepło, ale nie upalnie. Wiatr momentami może być mocniejszy.
1: Prawie 8, wjeżdżamy do Was ze świeżutkimi newsami. Marcin Sikora.
2: Na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Łukasza Litewki. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok, mówi Łukasz Marchewka ze Straży Pożarnej.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był kwiaty uschnięte.
2: Łukasz Litewka zginął na drodze ponad miesiąc temu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Magdalinet 2-1 pokonała Jelenę Ostapenko, a to znaczy, że jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Na koniec Włochy i wielka kolejka na jednej samoobsługowej stacji benzynowej. Wszystko dlatego, że litr diesla można tam było kupić za niecałe 20 eurocentów zamiast 2 euro. Wyjątkowa zniżka była tylko wynikiem awarii. Promocja trwała aż do wyczerpania paliwa.
1: Myślałem, że Skolim maczał tym palce.
2: A nie.
1: Siemanko, podkręcamy tempo w waszych miastach. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze, ale możecie dać znać, jak macie ochotę. New Religion Bebe Rexha to na dobry początek. Inni gadają, a my już wam gramy. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy. Siema.

to jest nasz człowiek, Robin Schulz. Miss You w Melo Radio dla tych, którzy są gotowi na dobre Melo, bo Robin Schulz w dobrym Melo już w sobotę. Sprawdźcie cały line-up na playermeloradio.pl. A dla tych, którzy są gotowi na wszystko, mamy nasz Melo Merch. Za chwilę pytania na naszej antenie i wy. Czekamy na wasze telefony. 321-321-777. Kto ma ochotę z nami się zmierzyć? Dzwońcie.

0: A razem z nami są wspaniali, uśmiechnięci, radośni ludzie. Monika, cześć, dzień dobry, siemka.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Rafał, hej Rafał, cześć.
2: Hejka.
0: Rafał, bo ty masz pewien dylemat, jak rozumiem, w tym momencie.
2: No tak, no podjechałem sobie do pracy, słucham Meloradia i zastanawiam się, czy na pewno chcę tam iść.
0: Nie idź, nie idź,
3: nie
0: idź. Idź pod prąd i nie idź.
4: Tak. Zostań z nami.
0: Monika, co doradzasz Rafałowi?
1: Zostań w samochodzie, nie.
0: Monika, ale u ciebie też ważny dzień, bo dzisiaj jedziecie z córką po zwierzaka.
1: Tak, odbieramy dzisiaj chomika.
0: A to może nie wyparzony, a bardziej.
1: Wyproszymy.
0: Jak robi chomik, przepraszam. Monika, czy wiesz, jak robi chomik?
1: Jeszcze nie wiem.
3: Ale dowiesz się.
0: Ale na pewno nie szczeka. Kochani,
1: ale się dowiesz.
0: Moje pytanie do was, czy wy jesteście gotowi na wszystko?
1: Jesteś.
0: Zaczynamy. Gotowi na wszystko. Szybciorem tłumaczę zasady. Za chwilę usłyszycie dwa pytania. Do każdego są dwie podpowiedzi, żeby było przyjemniej. No i zgłaszacie się swoim imieniem, jeśli znacie odpowiedź. Gramy?
2: Gramy.
1: Gramy.
0: Dobra, pierwsze pytanie do was. Gdzie odbędzie się Tomorrowland? A w Polsce, B w Belgii?
1: Monika.
2: Rafał.
4: Monika
3: pierwsza.
0: Bez dwóch zdań. Tak. Monika, szybki refleks. No to gdzie?
1: Belgia.
0: No bardzo dobrze, oczywiście. Brawka, brawka.
3: Dobrze.
0: Czy ty chciałabyś to przeżyć razem z nami?
1: No ja niekoniecznie, ale moja siostra bardzo, bardzo.
0: To powiedz siostrzyczce, żeby była czujna, bo wiesz, że my zapraszamy do boom naszych słuchaczy.
1: Wiem.
0: No to dobrze, niech słucha, niech słucha. Pierwszy punkt na koncie Moniki, no to teraz drugie pytanie, uwaga. Wyobraźcie sobie, że dostaliście wypłatę. Co wtedy robicie? A, odkładacie i oszczędzacie, czy B, idziecie na zakupy?
2: Rafał,
1: Monika.
4: Rafał.
0: Rafał, dawaj, no.
2: Idę na zakupy.
0: Monika, ty co byś powiedziała?
1: Idę na zakupy.
3: No mi się podobają te odpowiedzi.
0: Wielkie brawka.
3: Ale też możecie oszczędzać, no.
0: Kochani, no to było bardzo podchwytliwe pytanie, jak się domyślacie. Oczywiście oboje odpowiedzieliście dobrze, cokolwiek byście powiedzieli, to dalibyśmy wam po punkcie. To oznacza, że Monika ma dwa punkty na swoim koncie i do ciebie, Moniczko, wysyłamy wypasioną książkę Tomorrowland. Sama przeczytaj albo daj siostrze, jak wolisz.
1: Bardzo dziękuję.
0: Rafał, ciebie też z pustymi rękami nie puszczamy, wysyłamy do ciebie Melo torbę. Ściskamy was i pozdrawiamy strzała. Hej!
2: Trzymajcie się, hejka!
1: Hej, dzięki!
5: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: Dub Dogs, Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo tu i tam i jeszcze tam, gdzie tylko jesteście. Jak ktoś w Wielkiej Brytanii, to pozdrawiamy gorąco. Wiemy, że zapką też nas tam słuchacie. Podobno rekord temperaturowy tam padł w maju. 35 stopni. Dajcie znać, ile u was teraz na termometrach.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra, kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren! Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba!
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
22: MediaMarkt. Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł.

0: hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska.

0: Korzystaj! Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.

0: Tayo Cruz i Higher, a teraz zabieramy was na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Przed Białym Domem staje arena do MMA, bo zaczęła się tam budowa oktagonu w ogrodzie Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się taka specjalna okolicznościowa gala mieszanych sztuk walk z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ale się będzie działo.
1: Wow, ja czuję, że w Polsce by to nie przeszło, bo babcia by już do kogoś zadzwoniła i powiedziała: halo, tu jest hałas.
0: Wiesz, że my mamy też swój Biały Dom w Łazienkach Królewskich? Nie wiem, czy słyszałem. Serio.
1: Tak.
0: Tylko u nas by to nie przeszło, bo zadeptaliby trawę. Zokaria, Andy Dust przed wami.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio. Za chwilę do was wracamy z kolejną porcją idealnej muzyki na czwartkowy poranek. Poczujecie się, jakby już trwał weekend, ale zanim to jeszcze garść newsów od Marcina Sikory. A co w nich?
1: Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów pod znakiem zapytania, bo są problemy w Budapeszcie. I to niemałe.
0: Niemałe problemy w Budapeszcie. Mamy nadzieję, że u was bez żadnych problemów, chociaż jak macie ochotę pochwalić się, co tam słychać, to wysyłajcie do nas swoje głosówki na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl. Tam oczywiście nasz WhatsApp jest.
2: A już o 9:00 zagramy.

0: Deluxe. Za chwilę do was wracamy z tym sztosem. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Znowu lecicie? No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
13: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM. Trafik.
14: Na drogach w dalszym ciągu niestety spory tłok w Krakowie, przede wszystkim na 29 listopada na Opolskiej, Kamieńskiego, Wielickiej i Nowochódzkiej. W tych miejscach mocniej depniemy na hamulec. Pamiętajcie także o utrudnieniach na ulicy Łokietka, tam przy Starego Wiarusa. Na małym fragmencie jest ruch wahadłowy.

0: nie był tak ciepły jak w ostatnich dniach, co po niektórzy mieli się okazję o tym boleśnie przekonać. No na szczęście w następnych godzinach ta temperatura będzie szła mocno w górę. Dzisiaj maksymalnie na termometrach w Krakowie do 20 stopni Celsjusza. Będzie pogodnie, słonecznie, ale jednak z chmurami. Momentami to zachmurzenie spore, ale raczej bez opadów deszczu. Wiatr też momentami silniejszy, ciśnienie wysokie.
1: Prawie 9:00, newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
2: Trwają zatrzymania po serii fałszywych alarmów, które zelektryzowały polską politykę. W ręce policji wpadło dotąd 3 młodych mężczyzn. 2 usłyszało już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. A takich zatrzymań będzie więcej, zapowiada premier Donald Tusk.
3: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy.
2: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Organizacja sobotniego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożona. Wszystko przez niewypłacalność jednego z węgierskich oligarchów. Ma zablokowane konta i nie może płacić podwykonawcom. Niewykluczone, że na pomoc ruszy węgierski rząd. A rzeki w Himalajach zmieniają bieg, to z powodu ocieplenia klimatu. Tak wynika z 40-letnich obserwacji naukowców.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: A ja myślę, że to nie zmiany klimatu, tylko John Dutton wcale nie umarł i maczał w tym swoje palce. Dało się w Montanie, to może w Himalajach też się
2: kto
1: da.
2: Kto wie.
1: Graceland Yearbooks to jest pierwszy numer ode mnie dla was. I podkręcamy tempo, gramy, kiedy inni gadają. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy z wami.

0: Gabry Ponteszon, Poli, Born to Love, ja w Meloradio podkręcamy tempo po 9:00, wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: Ja znalazłam mega ciekawostkę, że jeśli w Szwajcarii nie zdasz prawa jazdy 3 razy, to jesteś prawnie zmuszony do odwiedzenia psychologa. Za którym zdałeś?
0: Ja za pierwszym, także bez problemu.
1: No to dobrze.
0: Ale wiesz, to co mówisz troszkę mnie zainspirowało i tak się zastanawiam, czy jeżeli na przykład wychodząc z domu, 3 razy zastanawiam się, czy zakręciłem gaz, mimo że go w domu nie mam, to powinienem z jakimś specjalistą się skontaktować?
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. All the time, John Summit przed wami. To ja lecę, wracam za chwilę z receptą.

0: Verse of Trips nad wodę. Zabieramy was w tym roku nad Bałtyk, ale zabieramy was też do belgijskiego, bo miałbym teraz chciał, jeżeli mogę, dosłownie chwilę.
1: Okej.
0: Co? Wam tego, kochani słuchacze, nie pokażę, ale mogę puścić. O! Słychać?
1: Wow!
0: Co tu się działo? Film jest bardzo krótki, ponieważ po tym, jak wszedł drop w tym super numerze, który serwował Anima i Solomon, odpalił się jakiś wodospad, który mieliśmy za plecami i musieliśmy się stamtąd nieco odsunąć. Tak się wczoraj mówię, patrz, to było jakby wczoraj. Mm-hmm. Tak się działo w zeszłym roku na Tomorrowland i w tym roku też będzie się działo. Na pewno zabieramy was tam znowu i my znowu to zrobiliśmy. Mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, a jednak. Chcemy, żebyście przeżyli z nami to wyjątkowe wydarzenie. Żebyście nazbierali tych pięknych emocji, wspomnień. No właśnie, skoro o emocjach mowa, Tomorrowland i Consensia w tym roku odkrywa emocje. Smutek już odkryty, miłość za chwilę odkryta będzie. Wbijcie do nich na stronę, bo tam to wszystko się dzieje. Wbijcie też do nas na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy.
1: Wbijajcie na meloradio.pl, tam wrzucajcie swoje filmiki, zdjęcia, czekamy na to!
0: Tak, jak wyślicie zdjęcie i filmik, zdjęcie albo filmik, to dorzućcie jeszcze parę słów, z kim i dlaczego chcecie pojechać w tym roku na Tomorrowland. Ruszamy lada moment z wielką rozdawką emocji na antenie Meloradia. Bądźcie czujni, czekam na wasze zgłoszenia. Nathan Dave Over You przed wami.

0: Nie wiem, czy zastanawialiście się, ile dni zostało do wakacji 2026. Czy ty wiesz, Daria, kiwnij głową albo nie?
1: Nie mam pojęcia.
0: 28 dni! Tylko tyle dzieli nas od tego wielkiego szczęścia. Będziemy odliczać razem z wami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Po reklamie.

Tym bardziej, jeśli jedzie z taką ekipą jak my, z ekipą Meloradia. Myślę sobie o Sunrise Festival. Żebyście dobrze przygotowali się do tego imprezowania, to zapraszamy was już jutro do nas, do Melo, o 21:00, wtedy Sunrise On Air. Nowy program, w którym trochę o Sunrise opowiadamy, trochę o Sunrise Festival opowiada wam Olek Pych dokładnie. No i oczywiście gramy muzę gwiazd, które wystąpią w tym roku podczas tego niezwykłego festiwalu. I rozdajemy wejściówy oczywiście na Sunrise Festival. Więc jutro po 21:00, a niecierpliwi mogą się po niej już dzisiaj, po 18:00, wtedy też Wolka, takie właśnie zaproszenia. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Byłem tam w zeszłym roku, mam nadzieję, że w tym będzie jeszcze fajniej. Z wami to na pewno. Beauty and the Beat teraz.

0: tak dobre, genialne, Satisfy, Calvin Harris i Jazzy. Po raz pierwszy Calvin Harris w tym roku na Tomorrowland w Belgii. To jest wydarzenie, no. Mów ta, co chce ta, to jest wydarzenie.
1: Nie no, stary, ja to się jaram, najbardziej to się jaram z tego, że my tam będziemy i to za chwilę i będą też nasi słuchacze. Także jeżeli chcecie przeżyć przeżycie na całe życie, to zapraszamy na maloradio.pl.
0: Bardzo ładne, wykleimy sobie studio tym hasłem. Przeżyj przeżycie na całe życie. A już za chwilę całe przedpołudnie i później wczesne popołudnie razem z wami, Adrian.
1: Siema.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Takie gorące numery mamy dla was po 10:00. To co, my się meldujemy z Darią i Marcinem jutro znowu. Do usłyszenia. Hej, hej, hej.
1: Siemanko.

promoția. Ieți na Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Elektryczny Peugeot Partner to samochód dostawczy zaprojektowany do pracy w mieście. Oferujący funkcjonalną przestrzeń ładunkową i dużą praktyczność na co dzień. Zapewnia cichą jazdę bez emisji spalin, niższe koszty eksploatacji i swobodny dostęp do stref czystego transportu. Czeka na Ciebie już od 79 900 zł netto w Renoma Auto Wieliczka. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i sprawdź korzystne opcje finansowania w Renoma Auto.
0: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
3: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci w grę.
4: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał. Najlepsza

0: Jadwig, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: trochę luźniej zrobiło nam się na głównych trasach w Krakowie, choć nie oznacza to oczywiście, że całkiem bezkorkowo jedziemy. Ale przypomnę o budowie ulicy 8 Pułku Ułanów, bo tam od kilku dni mamy zmiany. Ruch w obrębie skrzyżowania z ulicą Ruczaj odbywa się wahadłowo i tak jeszcze będzie przez kilka dni. A ulica Miłkowskiego przez 2 tygodnie jest jednokierunkowa. Patrzmy za okno, no i sprawdźmy, co w kolejnych godzinach będzie się działo w pogodzie. Dzisiaj w Krakowie trochę więcej chmur niż w ostatnich dniach, ale specy od pogody uspokajają, że nie powinien padać deszcz. Oczywiście słonecznie też jest i to słońce co jakiś czas będzie troszkę mocniej wychylać się zza chmur. Na termometrach maksymalnie dzisiaj do 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie nadal wysokie.
1: To są newsy Meloradia Kraków.
0: Paweł Chudziom, odwołany były już prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, zapowiedział, że pozostanie na stanowisku szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej. Pojawiają się jednak pytania, kiedy rozliczony zostanie z porażki poniesionej w referendum. Bo że to się stanie, nikt nie ma wątpliwości. Nie jest to jednak najlepszy czas na drastyczne decyzje, mówi Dominik Jaśkowiec, krakowski poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Dzisiaj na pewno nie jest czas na personalne rozgrywki. Dzisiaj jest czas na to, żeby zakasać rękawy, wziąć się do pracy, pokazać mieszkańcom Krakowa, że Koalicja Obywatelska ma pomysł na miasto, ma kandydata i ma wizję Krakowa.
0: Wszystko wskazuje więc na to, że z decyzjami dotyczącymi Aleksandra Miszalskiego działacze będą chcieli poczekać do wyborów. Trochę remontowych doniesień. W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z remontem ścieżki pieszo-rowerowej na Zakrzówku. A 1 czerwca ruszy rozbudowa ulicy Domskiej. W poniedziałek o 10 zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania ulic Zwycięstwa, Kosynierów i Domskiej do przejazdu kolejowego. Za godzinę o atrakcjach na Dzień Dziecka.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Informacje w tej sprawie mają pojawić się dzisiaj na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. W tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5000 amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, mówi wiceszef MON-u Stanisław Wziątek.
5: Ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób.
4: Zamknięte posiedzenie komisji rozpocznie się o 16:00. Dwoje polskich tenisistów zagra dziś w drugiej rundzie French Open. Około 13:00 Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a mniej więcej godzinę później Maja Chwalińska zacznie mecz z Belgijką Elis Mertens. Połowa młodych Norwegów chce utrzymania monarchii. Chodzi o osoby w wieku do 29 lat. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie telewizji NRK.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: 10:00 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi i otworzyłem przed momentem okno w studiu i można powiedzieć, że otworzyliśmy okno na świat! A niektórzy powiedzą, że okno na weekend, bo dzisiaj czwartek. Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. No to zaczynamy. Co u was? Dajcie znać na WhatsAppie. Melo Radio.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: Czasami też tak próbuje śpiewać pod prysznicem. Ale wtedy sąsiadka z góry zaczyna uderzać, żebym przestał. No, ale mamy dla was fajną zabawę.
1: Yeah, show me your outfit. Oh, ej!
2: Daria Kulek ze mną,
1: siemanko.
2: To jest najlepsza produkcja, na jaką nas było stać. Tak, powstawała ona za darmo. Ale teraz właśnie czas na Show Me Your Outfit, czyli cykl, który nie tak dawno temu bardzo pokochaliście. No bo tak, jedziemy na piękną, magiczną, niesamowitą imprezę życia, która nazywa się...
1: Tomorrowland.
2: No właśnie, i żebyście wy też tam mogli trafić, to my was musimy odpowiednio przygotować. Stylówki są bardzo ważnym elementem każdej dobrej imprezy. No i Tomorrowland rządzi się swoimi prawami i chcemy zobaczyć wasze stylówy i jeżeli będą super, mega fajowe, to mamy dla was piękną książkę The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi. I to jest właśnie książka, no można powiedzieć, że fabularnie trochę osadzona w tym uniwersum Tomorrowland. Chyba dobrze powiedziałem.
1: Pięknie powiedziane.
2: Dzięki. WhatsApp Meloradia, tam wbijajcie, czekamy na wasze stylówy, wysyłajcie fajne foty i do dzieła, bo tu czas leci. Hej!

0: Alok Khalid, daj fin co mi v Melo Radio.
1: Yeah, show me your outfit. Oh, ey.
0: No właśnie, to jest ta chwila, kiedy będziemy mogli pogadać o waszych outfitach. No i Paulina do nas podesłała piękną fotę. Daria, ty zaczynaj, bo ty jesteś w to lepsza.
1: Ja zaczynam od kobiety oczywiście. Piękne czerwone body, na tych bodach jakieś naszywki, które razem tworzą motyla, czyli w sumie motyw przewodni logo Tomorrowland.
0: Tak jest.
1: I mamy również pasek, który jest połączony ze spódniczką.
0: Ekstra.
1: I wygląda mega imprezowo. No i ja jestem zachwycona. Na głowie dużo kwiatów, makijaż boski. Uwielbiam ten outfit.
0: Nie no, klasa. Piękny. Z kolei facet tutaj widzę, że jest czapka, oczywiście jest Tomorrowland, jest też kamizelka, krótkie spodenki, żeby można było sobie wygodnie działać, ale jest też zegar na szyi, który myślę, że tylko świadczy o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. No i skoro tak, no to książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi jest już wasza i czekamy też na wasze outfity. Wysyłajcie je na WhatsAppie Melo Radia.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Melo Radio Kraków na 101.3 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty.
1: Aha.
3: Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
1: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie. ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
12: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
11: Wow, mogę być operatorem koparki.
12: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
11: A Rabel też tu będzie?
12: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Autopromocja.
18: Wieczorami
0: idę w Melo
18: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja.

ostatnio mam takie myśli w głowie. Nie mogę za bardzo nad nimi zapanować. To bardzo trudne jest. No bo bardzo bym chciał zrobić coś szalonego i mam nadzieję, że zrobicie to razem ze mną i wybierzecie się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii. No bo w tym roku naprawdę to brzmi przepięknie. Oprócz tego, że będziecie mieli przeżycia takie, o których będziecie mówić bez przerwy, to jeszcze dojedziecie tam totalnie gratis. A żebyście mogli faktycznie wybrać się na Tomorrowland z Meloradiem, to po pierwsze wejdźcie na meloradio.pl, tam znajdziecie zakładkę konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać. No i wrzućcie też jakąś piękną fotę. Oczywiście z dobrego Melo. No albo jakieś nagranie, jak się bawicie. Na pewno coś tam macie. Działajcie, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego. Zresztą możecie to wszystko zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ostatnio był fajny materiał o tym, jak smakuje talerz. Sprawdźcie to.

0: James Hype, Be Mind w Melo Radio. 9 minut do 11. Marcin Siko razem mną, siemano.
1: No hej, opowiem wam o fali upałów, ale nie w Polsce.
0: O, jak fajnie, super. W ogóle cieszę się, że wszystko co ciekawe to nas omija.
1: Cieszę się, że nie śnieg jak zwykle.
0: O, to tyle, bez kitu, masz rację, jestem bardzo szczęśliwy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie dobrze. Christian Marci, Fast Cars and Superstars. No, to tym startuję o 11, także fajnie, że jesteście. Już róbcie głośniej.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam. M to

0: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Pogoda.
6: Na razie bardzo dobre wieści pogodowe, pięknie słonecznie w Krakowie i coraz cieplej, maksymalnie dzisiaj do 20 stopni Celsjusza, więc tak w sam raz, nie będzie upalnie, ale też nie zimno. Poranek za to był zimny, no i jutro też chłodniej, więc trzeba będzie coś cieplejszego narzucić na siebie, jak będziecie rano wychodzić. No ale wracając do tego jeszcze, co dziś nas czeka w kolejnych godzinach, wiatr momentami może być mocniejszy, ciśnienie wysokie.
0: To są newsy Meloradia Kraków.
6: Paweł Chudzio. Kraków wskazał tereny, które powinny być wykluczone z prac nad trasą S7 z Krakowa do Myślenic. To m.in. tereny uzdrowiska Swoszowice, byłej kopalni otworowej Barycz czy obszaru subzbiornika Bogucice. Odpowiednie mapy zostały przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Urzędnicy liczą, że będą podstawą do ostatecznego wykluczenia z analiz południowych obszarów Krakowa. Po 5 latach prac konserwatorskich synagoga Izaaka, największa i najbardziej okazała bożnica na Kazimierzu, została ponownie udostępniona zwiedzającym. Prace jednak wciąż trwają, a pełny blask świątynia odzyska za kilka lat. A już w sobotę Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na rodzinne świętowanie Dnia Dziecka. Będzie można zaprogramować robota, pobawić się w detektywa i stworzyć własny komiks. Mówi dyrektor NCK-u Zbigniew Krzyp.
7: Planszówki z Galicją oraz wielkie puzzlowanie. Będą także bobobrzmienia, czyli koncert gordonowski, czyli taka muzyczna podróż dla dzieciaków do lat 6, pełna piosenek, zabaw rytmicznych, interaktywnych działań.
6: A za godzinę o tym, czy Łukasz Gibała będzie kandydował na prezydenta Krakowa.
8: Minuta do 11. News Meloradia, Marcin Sikora.
9: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli dokonać rozboju i porwania sprzed galerii handlowej w Poznaniu. Wciąż szuka trzeciego. Do sytuacji doszło pod koniec ubiegłego roku. Podejrzani podszywali się pod policjantów, mówi Marcin Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
10: Obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego rozboju mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych.
9: Obywatel Niemiec został znaleziony skrępowany w lesie, gdy wołał o pomoc. Napastnikom grozi do 15 lat więzienia. 60% Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut, przeciw jest 30%, tak wynika z sondażu Cebos. Fala upałów przetacza się przez zachodnią Europę. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już co najmniej 36 osób. We Francji z kolei tylko w ciągu 6 upalnych dni padło już 1000 miesięcznych rekordów temperatur.
8: No to mają ciepło. 11 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Christian March i Foskars and Superstars, od tego zaczynam. No i pytam, co u was? Jestem na WhatsAppie Meloradia. Hello.

0: tabletkę Atomo Innumerski za taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Ale Farben, Body Talk Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, pytałem co tam słychać, no i mam odpowiedź z WhatsAppa Melo Radio. Siemanko!
1: Melo, Melo, u mnie dzień jak co dzień, praca, praca i jeszcze raz praca. Dobrze, że jesteś ze mną.
0: Stary, dobrze, że ty jesteś z nami, bo tylko daje znaka, żeby ten dzień był nie tylko związany z pracą, pracą, pracą, to może taka szybka kasa by się przydała. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak tylko chcecie, wbijajcie, napiszcie, na co chcielibyście to wydać. I tylko powiem, że im bardziej szalone pomysły, tym większa szansa na wygraną. Mówię z doświadczenia.

0: Iben i Hello w Melo Radio. Miałem wczoraj dosyć nietypową historię, bo wpadł do mnie kumpel motocyklem, no i potem ja pojechałem go trochę odprowadzić, no i tak wracam sobie, wiecie, chillera, fajnie, wszystko pięknie. I była droga dwupasmowa i nagle patrzę, muszę zahamować, bo widzę dwa dziki! Nie chodzi o osoby, które są bardzo napakowane, broń Boże, tylko o dziki, które zachowywały się dosłownie jak jakieś owczarki podhalańskie. I były bardzo grzeczne, oczywiście, że tak, radziły sobie bardzo sprawnie, co mnie trochę też zaskoczyło i pierwszy raz miałem taką historię, ale na myśl przyszło mi wtedy w głowie coś takiego.
1: Jeszcze im powiedz. I tupnij jeszcze im nogą.

0: Reklama.
1: My pracownicy Agaty zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
17: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.

0: Tens Life i Auto My Head w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, 18 minut do godziny 12. Mamy dla was fajną niespodziankę przy okazji czwartku. No bo Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że ma dużo pomysłów na nowe muzyczne projekty. No i rzeczywiście, nie oszukał. Zaprosił do współpracy Livkę. No i powstało coś naprawdę super nowego, super świeżego. Jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze tego nie słyszałem, powiem wam szczerze. Jedyne co wiem to, że jest to numer, który jest trochę w konwencji Carpe Diem, Chwytaj Dzień. Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że bardzo chciałby się skupić na gitarowych brzmieniach. No i skoro to takie letnie propozycje, no to jestem ciekawy, czy faktycznie tego nie zabraknie. Chcę więcej, premierowo w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Stojąc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Elo, melo, jestem pierwszy dzień w pracy po urlopie, wróciłem wczoraj z nadmorza. Tak mi się nie chce, ale dobrze, że jesteście, bo przynajmniej mi się chce. Melo.
1: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy z tobą. Dosłownie, z Marcinem. Siemanko, co tam w newsach będzie?
2: A w newsach będzie o tych, którzy nie chcą płacić alimentów, tak do odmiany.
1: Oj, bardzo brzydko, bardzo brzydko, naprawdę. Panowie, szanujmy się.
3: A już o 12 zagramy
1: Handy Dust Currency z Okuria w Melo Radio. No, to zagramy punktualnie o 12, kiedy inni będą gadać.

0: to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fair, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.

Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.

0: Guilherme, Kaszmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Pogoda.
1: Przyjemna aura w Krakowie, czwartkowe popołudnie będzie nadal słoneczne i pogodne, chociaż z chmurami, które czasem mocniej dają znać o sobie, ale nie na tyle mocno, żeby przydały nam się dziś parasole, bo specy od pogody nie zapowiadają na dziś opadów deszczu, wiatr natomiast momentami może być mocniejszy. Ciśnienie cały czas wysokie, no aha, jeszcze temperatura. Dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 20 stopni.
2: To są newsy Meloradia Kraków.
1: Paweł Chudzio. Łukasz Gibała, główny konkurent Aleksandra Miszalskiego w wyborach prezydenckich w 2024 roku, poinformował, że decyzję o ewentualnym starcie w przyspieszonych wyborach podejmie za 2-3 tygodnie. Zrobi to po konsultacjach ze swoimi współpracownikami. Wszyscy spekulują jednak, że Gibała w wyborach wystartuje. Nie wiadomo jeszcze, czy poprze go komitet referendalny, mówi jego szef Jan Hoffman.
3: Jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przynajmniej tych trzech postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
1: A chodzi między innymi o rzetelny audyt i złagodzenie strefy czystego transportu. A chętnych do fotela prezydenta Krakowa jest sporo. Wiele wskazuje na to, że w sierpniowych wyborach liczba kandydatów będzie najwyższa w historii. To już ostatnie dni konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Bagrów. Dziś jeszcze jedno kluczowe wydarzenie, spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowana zostanie wstępna koncepcja zagospodarowania Bagrów. Początek o 17 w klastrze na Zabłociu. A w sobotę ruszą prace na węźle kombinat w Nowej Hucie. Wyłączone zostanie torowisko do kopca Bandy.
4: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Według portalu Politico USA wycofają z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne, ale Polska wspólnie ze stroną amerykańską inwestuje w wojskową infrastrukturę, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ja rozumiem reorganizację sił amerykańskich w Europie i to następuje. Nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w tej decyzji.
5: Reorganizacja amerykańskich wojsk dotyczyć ma Niemiec. Rośnie liczba młodych dłużników alimentacyjnych. W ciągu ostatniego roku poszła w górę o ponad połowę, do prawie 11 milionów złotych. To w przedziale wiekowym 18-25 lat. Dane przekazał Krajowy Rejestr Długów.
4: Brzydko.
5: Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie, to przed towarzyskimi meczami. Z Ukrainą zagrają w niedzielę, a z Nigerią w środę.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
4: Siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z Ending Dustem. Zokyria już teraz.

Pink i David Guetta, Just the Way You Are w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. No ja sprawdzam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy dwa naprawdę bardzo nietypowe, jakby nie było, bardzo ważne święta, no bo mamy dzień bez prezerwatywy, tak tylko mówię, róbcie z tym co chcecie, i mamy też Światowy Dzień Hamburgera. No i tak sobie myślę, że wiecie, to przysłowie polskie, bardzo ładne zresztą, przez żołądek do serca, odnoszę wrażenie, że nabiera zupełnie innego sensu. Natalia Nykiel, już teraz.

0: Dub Dogs, How Does It Feel i Melo Radio, czyli my, tak podkręcamy tempo razem z wami. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce na faceta, który no wiele lat temu to był tak naprawdę królem każdej imprezy, czyli Usher. Fajnie, że możemy wrócić do jego numerów. More w remiksie Red One, Jimmy Joker Remix, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Znowu lecicie?
10: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Kreator Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo, radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
15: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
20: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
19: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
20: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
0: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Po reklamie.

No i jest Usher, czyli facet, który królował w 2008 roku, między innymi fajnie wrócić do jego muzy. To jest Meloradio. A my zabieramy was na najpiękniejsze przeżycie muzyczne na świecie. Tomorrowland w tym roku, no jak zawsze z Meloradiem, wiadoma sprawa. Słuchajcie, możecie jechać tam razem z nami do Belgii i to nie jest takie trudne, jak się okazuje, bo żeby być na miejscu, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i dacie znać, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego. To ważne. No i dodajcie też jakąś fajną imprezową fotę waszą, albo jakiś może film macie akurat z jakiegoś dobrego Melo. Czekamy na was, no bo tak, spotkacie się z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost and Progressivem, Martinem Garrixem i wieloma innymi genialnymi DJ-ami. I to, co jest fajowe w tym roku, tym naprawdę mega się jaram, to dojazd macie całkowicie gratis. Także dojeżdżacie na miejsce, w ogóle niczym się nie przejmujecie. Do dzieła. meloradio.pl.

0: Anyma, Lisa i Patangel w Meloradio. Taki trochę zbuntowany anioł. Wy, mam nadzieję, że nie macie się przeciwko czemu buntować, chyba że pracujecie dużo i chcielibyście od tego odpocząć, to spoko. Od tego macie nas, żeby trochę wychillować.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No przy tym można się pobujać i to naprawdę mocno, a jeżeli akurat jedziecie autem, to polecam już robić głośniej, bo naprawdę mocno to zagra.

0: autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Gülerme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
9: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
10: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
9: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
10: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
9: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
10: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów, mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
9: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
0: Ogłoszenie płatne.

0: słuchaj na 101.3 FM.
1: Minuta do 13.00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Ceny maksymalne paliw jutro spadną. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, 98 6,73, a diesel 6,37. Zostajemy przy kasie, jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że więcej zostaje nam w kieszeni po płaceniu podatków i składek. GUS i Krzysztof Jedlak.
3: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
2: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę wyniosły ponad 2000 zł. No to jeszcze pieniądze. Włoska policja znalazła majątek zmarłego bossa mafii. Jego wartość to 200 milionów euro. Pieniądze ukrył m.in. na Kajmanach, w Libanie i Szwajcarii.
1: Nie można tam coś uczknąć też dla mnie na przykład? Ja bym to dobrze spożytkował, obiecuję.
2: Ja też.
1: Co byś sobie kupiła? Powiedz tylko szczerze.
2: Nie wiem. Jejku, ale mnie zaskoczyłeś. Nie wiem, coś fajnego bym kupiła.
1: No dobra, no i to mi się podoba. Ja to kupuję. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko. Mamy 13 na zegarach. Alesso, Sasza i Destiny. Dawajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie.

Mozzy Man i Underneath the Blue w Melo Radio, 12 minut po 13. Sprawunia jest! I to naprawdę fajna, bo mam meloskiety, które chętnie wam rozdam, tylko podejmijcie wyzwanie. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. 321-321-777. Jestem pod telefonem, no i skiety Meloradia czekają. Na dobre melo na pewno się przydadzą.

0: Sony Fodera, My Loving w Meloradio. Podkręcamy tempo, 15 minut po 13. Podejmij wyzwanie. No i dobra, jest razem ze mną Iwona, której mówię głośne siemanko.
1: Siema.
0: Siema gwiazdo, powiedz mi, jak ty się dzisiaj czujesz, czy masz trochę słońca?
1: Wow, pewnie czuję się dzisiaj wyśmienicie, a słoneczko jest tak, raz go nie ma, ale generalnie jest super.
0: Okej, dobra, no to, czyli pozytywny vibe ci towarzyszy. Powiedz mi, czy skiety Meloradia cię interesują, słońce?
1: Co mnie interesuje?
0: Skiety Meloradia.
1: Tak, pewnie, że tak.
0: No i super, dlatego podejmujesz wyzwanie i to jest zabawa, która polega na tym, by, uwaga, podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, skiety Meloradia są twoje. Jeżeli coś pójdzie nie tak, dostaniesz coś innego z Melomerchu. I moje pytanie brzmi, czy jesteś gotowa, aby poznać swój challenge?
1: No raczej, to się urodziłam.
0: No to i to mi się podoba. Słuchaj, twoim zadaniem będzie powiedzieć, czy dana cecha, którą wymienię, to red flag czy green flag. Czy jesteś gotowa?
1: Oczywiście.
0: Dobra, pierwsza rzecz. Słucha z Kolima.
1: Flag.
0: Jak jeszcze raz, bo nam urwało?
1: Red flag.
0: Red flag, dobra. Kocha oglądać Love is Blind.
1: No, red flag.
0: Red flag. Chrapie jak niedźwiedź.
1: Red flag.
0: Puszcza bąki.
1: Red flag.
0: Ma płytę Taco Hemingwaya.
1: No już green flag.
0: Dobra, okej. Okay. Jest Gen Z.
1: Red flag.
0: Lubi pizzę.
1: Green flag. Fine.
0: Dobra,
1: green,
0: no. Dobra. Szanowni Państwo, wiemy już, że ten kandydat, jeżeli istnieje, nie jest w kręgu zainteresowań Iwony, już mi się pomyliło, sorry bardzo.
1: No, wiesz?
0: No przepraszam, widzisz, to teraz ja też mam red flaga, ale masz skiety, sorry. Podejmij wyzwanie.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Melo Radio. 29 minut po 13. Podkręcamy tempo i mega fajnie, że jesteście, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Wersow o północy, nuta, którą polubiliście. No i będzie też Florida, My Cry. Będziemy wspominać to, co się działo 23 maja. No i to było piękne show. Możecie to nadrobić też na Instagramie Melo, także wbijajcie.
1: Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Autopromocja.
2: O matko, dobra, wstaję.
3: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
4: Dmuchniemy ci rano w żagle.
2: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
3: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga gratis. Kaufland.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
11: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
13: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
15: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
17: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki Luzemce przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
20: Lidl. To się opłaca.

0: Wersow o północy w Melo Radio, 17 minut do 14.
1: Ale mam ekipę zmontowaną.
0: Mikołaj, Aleksander.
2: Siemano.
0: Ej, wiecie, że niedługo my ruszamy na Tomorrowland!
2: Tomorrowland!
3: I na Tomorrowland też montujemy ekipę, bo zabieramy ze sobą słuchaczy.
2: No dosłownie. Właśnie, a w sumie to ekipy słuchaczy.
0: Dosłownie, dosłownie. Będzie ekipa, która dotrze na Tomorrowland, będzie, mam nadzieję, że już totalnie...
4: To nasz rok, tak to robi ekipa.
0: Dokładnie, będzie ekipa.
3: To ja powiem inaczej. No. Niezłą ekipę żeście zmontowali.
0: A jeżeli chcecie pojawić się na tym pięknym wydarzeniu, mając na myśli Tomorrowland, czy tobie upadła puszka?
4: Hasiok.
0: To meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I co? Fotka jakaś? Tak? By się przydała jej wideo.
3: Najlepiej wideo chyba. No.
2: A Hasiok to nieporządek.
0: I dlaczego wideo? No bo będzie widać, jak imprezujecie, bo potrzebna nam jest druga osoba, z którą pojedziecie. Także zapowiada się naprawdę ekstra impreza. Two ships in the night.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. No i rzeczywiście, katujemy ten numer na przycisku replay. 8 minut do 14. Mikołaj, siema bratku.
1: Jestem, siemano.
0: Dużo się dzieje u was dzisiaj, mam wrażenie.
1: No, zdradzimy więcej już za chwilę.
0: Okej, no dobra, to ja będę słuchał, dzięki.
2: A już o 14 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: Dasz wiarę, że to jest ta sama Kaskada, która śpiewała Every Time We Touch?
1: Wiem, pamiętam bardzo dobrze.
0: Ja mam do dzisiaj plakat.
1: Ten numer zagramy wam oczywiście punktualnie o 14, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Ford T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Ford napędzany potrzebami rodziny.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
1: Komisja Europejska ukarała temu. Chińska platforma ma zapłacić 200 milionów euro za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów do Europy. A synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w północnej, centralnej i południowej części kraju. Nocą temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Już niedługo Dzień Dziecka. Planuje go świętować prawie połowa pytanych Polaków. Na prezenty chcą najczęściej wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karolina Łuczak z jednej z firm pożyczkowych.
2: Wspólny spacer, wyjście do kina czy teatru lub uroczysty posiłek.
1: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, jest czwartek, rozpoczynamy Freak Fight. Dzisiaj taki międzymiastowy. Iga, czy ty jesteś z nami? Halo? No i nie ma Igi z nami. Tak to właśnie się dzieje. Iga ma dzisiaj anginę i bardzo jej współczujemy i jesteśmy z nią myślami, więc jak każda osoba, która jest chora, Iga pojechała na Juvenalia do Gliwic, więc będziemy sprawdzać, co tam się dzieje, jak tylko uda nam się uzyskać kontakt z bazą, tak zwany. A zaczynamy od Felixa Jena i Kaskady Boy You Turn Me na dobry początek.

Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo. To jest Oj Dziewczyno, czyli taki polski, słowiański numer z nowoczesnym zacięciem. Bardzo fajne. To teraz staropolskie przysłowie. Kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka. Ale jak ktoś zobaczy policję w lesie, to lepiej się nie chować na drzewie, o czym się przekonali teraz goście z Białegostoku, którzy spędzali sobie po prostu wieczór w lesie, paląc to i owo. No i ktoś tam wezwał patrol i kiedy patrol przyjechał, to zaczął przeszukiwać ten las z latarkami i znaleźli trzech mężczyzn siedzących na drzewie, którzy tłumaczyli, że wspinali się dla sportu. No w końcu sport to zdrowie, więc nie wiem, czemu się do nich przyczepili. A może to po prostu był jakiś człowiek lasu.

0: Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu. To jest I Wanna Go, tak właśnie podkręcamy tempo. A ja chciałbym się wreszcie chociaż łącznościowo przenieść do Gliwic. Iga, jesteś?
1: Jestem, słuchajcie. Witam was serdecznie z Gliwic. Właśnie jem sałatkę, bo muszę mieć dużo siły, bo złapała mnie delikatna choroba, ale jeżeli ja mimo choroby umiem podkręcić tempo, to wy tym bardziej.
0: Nie ma wymówki, rzeczywiście. A chciałabyś się na przykład potem do Barcelony wybrać?
1: Do Barcelony?
0: No,
1: z tobą zawsze.
0: Proponuję taki, tylko musimy to załatwić w miarę szybko, bo tam zaraz znikną wszystkie takie mieszkania na wynajem, wiesz, tak na kilka dni.
1: Słyszałam.
0: No, w 2028 kończą interes, nie będą przedłużać licencji i się skończy.
1: Ale nie przejmuj się, bo ja mówię po hiszpańsku dobrze.
0: Tak, to powiedz. Powiedz po hiszpańsku, Juvenalia w Gliwicach są super.
1: Juvenalia en Gliwice es super.
0: Pięknie.

0: TikTok, tu na antenie Meloradia. I my z Igą jeszcze na pewno sobie porozmawiamy i zapytamy się, co tam w Gliwicach słychać, ale jeżeli chcecie zobaczyć to na własne oczy, to wbijajcie oczywiście na sociale Meloradia, na Instagrama. Tam pojechała cała nasza doborowa ekipa, więc będzie można zobaczyć, jeżeli sami się oczywiście nie możecie na miejscu pojawić. Natomiast jeszcze w tej godzinie w Meloradiu zagramy Waiting All Night. Warto więc zostać. Będzie też Gibbs Dope House i For Money z numerem VIN, a to do samochodu no wchodzi po prostu jak nóż w masło.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza. Kasza.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
8: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
9: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
8: Wow, mogę być operatorem koparki!
9: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
8: A Rabel też tu będzie?
9: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.

Mr. Danzel w Meloradiu we Freak Fight'cie. You spin me round. Tak właśnie podkręcamy tempo. A wiecie, gdzie będzie kręcić się najlepsze melo tego roku? Na Tomorrowland 2026 oczywiście jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. Będziemy przeżywać największą przygodę naszego życia i możecie tam zabrać swojego ziomka, przyjaciółkę, brata, siostrę, żonę, teściową, kogo tylko chcecie. Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego akurat z tą osobą, a potem wszyscy razem pakujemy się do jednego melobusa i jedziemy na to niesamowite doświadczenie. meloradio.pl, tam zgłaszacie się, by pojechać z nami na Tomorrowland 2026.

0: w Melo Radio to Bob Sinclair, I Can't Wait. A jeżeli wy czekacie na zabawki z Chin, to możecie się nie doczekać.
1: Lepiej nie czekać na zabawki z Chin, bo no właśnie, o co z nimi chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy.
0: Hey Sun, Sam Feld i ekipa. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już poodkręcamy tempo.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
3: Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto...
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo, Club. Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
14: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
13: Wow, mogę być operatorem koparki.
14: Pewnie. Budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
13: A Rabel też tu będzie?
14: Będzie. I zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
15: Kastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
17: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

0: Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objaw zatrucia pokarmowego ma ponad 30 osób. Niebezpieczne zabawki spoza Unii zatrzymała na granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Większość pochodziła z Chin. W niektórych przekroczone były groźne dla zdrowia normy chemiczne. Zakończymy próbą pobicia nietypowego rekordu. Paweł i Rafał chcą w jeden dzień przejechać przez wszystkie przystanki tramwajowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. A skąd ten pomysł?
3: Mieszkałem w Londynie parę lat i w Londynie jest Tube Challenge, gdzie się odwiedza wszystkie stacje metra. I pomyślałem, że chcę coś zrobić ze swoim życiem, więc chciałbym to samo zrobić tutaj. Natomiast myślę, że damy radę, no.
2: Tramwaje na Śląsku i Zagłębiu to kilkadziesiąt linii, które mają ponad 300 przystanków.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: 15 na zgarach, a jeżeli czujecie dzisiaj jakieś takie dziwne zmęczenie i nic wam się nie chce, to mamy na to sposób, i to naukowy sposób, potwierdzony przez mądrych ludzi, czyli nie przeze mnie.

Tak się właśnie podkręca tempo w Meloradio. To jest Rhythm of the Night. Ten banger chyba nigdy mnie nie zmęczy. Chociaż akurat przewlekłe zmęczenie to podobno coraz powszechniejszy problem. No i jak go rozwiązać, bo nie wystarczy się wysypiać. Okazuje się, że za te po prostu przewlekłe zmęczenie szczególną rolę odgrywa niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Tak wyszło teraz z badań. Ja natomiast dołożyłbym jeszcze do tego, jak to Adrian ją nazywa, witaminę XD, którą u nas macie oczywiście pod dostatkiem, a bierze się ona na przykład z takich numerów jak Dive Into Me od Aloka i ten zagramy już teraz. Witaminę XD należy przyjmować bez recepty i to w jak największych dawkach. XD, podkreślam, żeby tutaj nie było zaraz sytuacji jak z taką.

0: Sexual. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora w Melo. A Iga w Gliwicach, ale też na antenie. Siemanko.
1: Hej, siemanko.
0: Iga, czy pamiętałaś, żeby przed wyjazdem zdjąć pranie z balkonu?
1: Nie, niedobrze. Zostało pranie na balkonie.
0: To przypał i nie mówię tutaj o deszczu, tylko w Lesznie. Zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli.
1: Nie, no najgorzej, bo ja zostawiłam głównie majtki na tym balkonie właśnie.
0: Ale jakieś ładne, czy jakieś takie Cotton World z dziurami?
1: Nie, no właśnie, mega ładne. To niech on mi potem, jak ukradnie, to niech odda mi hajs chociaż.
0: Myślę, że jakby ukradł, to by wróciły już niestety niewyprane.
1: Weź.
0: Tak się tylko domyślam.

0: Ale Farben, Renee Miller, Body Talk, tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio, a jeszcze w tej godzinie dowiemy się, jaka kara może nam grozić od wojska za rysowanie. Natomiast muzycznie Vinay i Rise Up na pewno w tej godzinie będzie też Aben i Hollow.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: день. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
6: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
5: Wow, mogę być operatorem koparki.
6: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
5: A Rabel też tu będzie?
6: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
6: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
5: Wow, mogę być operatorem koparki!
6: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
5: A Rabel też tu będzie?
6: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie.
8: Spędźcie rodzinny Dzień Dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: O reklamie.

Filipek, Nelly i Sermich, niech się kręci w Melo. A pamiętacie, jak w 2017 rozkręciła się afera spowodowana przez dwóch pilotów US Navy? Przypomnę tylko, że wtedy oni narysowali samolotem na niebie wielkiego... no ptaka narysowali i jest fantastyczna transkrypcja komunikacji między pilotem a operatorem. Na przykład pilot mówi: jądra będą trochę krzywe, podlecę trochę tam, żeby zacząć prącie. I teraz po 9 latach, niemalże 9 latach od tej sprawy, mamy finał. No więc żołnierze, którzy to uczynili, dostali naganę, ale bez wpisu do akt. Czyli żart musiał się spodobać. Pewnie powiedzieli im brzydko.

0: James Hype. To jest Be Mine i tak właśnie podkręcamy tempo na koniec godziny 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid i Griffin. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś.
10: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Niskie ceny są codziennie w

0: na kartę oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę, a wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricommerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricommerce. Nasze ceny rządzą.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
5: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Krakowie?
1: Paweł Chudzio, przed nami ogólnopolskie Dni Owada. W budynku Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego będzie można zobaczyć owady leśne, drapieżne, motyle, a nawet pająki i węże. Tradycyjnie w pierwszy dzień odbędą się wykłady. Dni Owada od jutra do niedzieli, wstęp wolny. Zerkamy do kina Mikro, gdzie dziś cykl Najlepsze z najgorszych. Do zobaczenia Zemsta Embriona. Horror, który szybko zamienia się w groteskowy dramat i festiwal fatalnych decyzji. Film przez lata krążył niemal wyłącznie na kasetach VHS, zdobywając kultowy status, ale bynajmniej nie dlatego, że jest tak dobry. Raczej przeciwnie. Z kina idziemy do klubów. W klubie spotkań Poczta Główna w sobotę Biodra Nie Kłamią, czyli latynoska fiesta, a w niedzielę w klubie Studio wyruszymy w podróż przez krainy znane z filmów i gier. Koncert Sounds of Fantasy w wykonaniu chóru i orkiestry smyczkowej AGH. Odwiedzimy Śródziemie z Władcy Pierścieni, powrócimy też na pola bitew Heroesów Trójki.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek.
3: Służby zatrzymały pseudokibiców Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Według śledczych brali udział w ustawce przy drodze ekspresowej S3, mówi Maciej Święcichowski z policji w Poznaniu.
4: Część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani i tutaj w identyfikacji tych pseudokibiców policjantom z Poznania pomagali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Przed austriackim sądem ma zapaść wyrok w sprawie planowanego zamachu podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu. Oskarżony przyznał się do przygotowywania ataku w imieniu Państwa Islamskiego. Grozi mu do 20 lat więzienia. A teraz czasowy rekord wejścia na Mount Everest. Amerykański himalaista zdobył szczyt w 9 godzin i 55 minut. To o godzinę szybciej niż poprzedni rekordzista.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Jest godzina 16 w czwartek, a to we Freakfajcie oznacza, że weźmiemy łyka. To znaczy dzisiaj ja wezmę łyka, bo Iga akurat ma anginę i jak przełyka, to ją boli. Mikołaj, siemanko.

Don't Stop, I Wanna Know. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A ja chciałbym wiedzieć, czy już byliście na meloradio.pl i zgłosiliście się na wyjazd na Tomorrowland z Melo Radiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka opcja. Mam nadzieję, że tak. Też cały czas próbuję się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje. Pytałem Igi, ale wychodzi na to, że to po prostu trzeba przeżyć na własnej skórze. Dlatego wchodzicie na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego właśnie z tą osobą, a potem pakujemy się wszyscy do jednego melobusa i jedziemy przeżyć największą przygodę w naszym życiu. Meloradio.pl, zgłaszajcie się, bo już w przyszłym tygodniu ktoś może usłyszeć trzy magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

0: To DJ Ramo i Tymek w Melo Radio na zegarach 18 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten moment, w którym weźmiemy łyka. Iga, jesteś?
2: Jestem, chociaż mi przeszkadzasz, bo układam brwi na mydełko, wiesz?
0: Wiesz, to jak zaraz krzyknę, to mnie usłyszysz w tych gliwicach i to bez mikrofonu. Dobrze, Iga, ciebie boli dzisiaj gardło, więc nie bierzesz łyka, bo nie możesz za bardzo przełykać niczego. Także ja się poświęcę.
2: Dobrze.
0: Wybrałem dzisiaj dosyć trudny napój, więc podpowiedzi będzie duże. Otwieram szklaną butelkę. To będzie podpowiedź pierwsza. Wow. O, jaki zapach. Bardzo mocny. No dobrze. Uwaga, biorę łyka. O, kwaśne, jak nie wiem co. Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. I nie wiem, co jeszcze o tym można powiedzieć. Niezbyt dobre.
2: Sok z ogórków?
0: Nie, to już chyba było. A nie, to był, przepraszam, olej spod cebuli. Ale w dobrą stronę idziesz. Jeżeli wiecie, co to takiego może być kwaśne, kojarzące się z obiadem, niezbyt smaczne, no to WhatsApp Melo Radio jest do waszej dyspozycji. Czekamy na tekstówki, czekamy na głosówki, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście gdzie, Iga?
2: Na meloradio.pl.
0: Pięknie.
1: Daj łyka w Melo Radio.

0: Kasia, think about us. W Melo Radio tak właśnie podkręcamy tempo. Jeżeli chodzi o Daj Łyka, to pojawiła się już cała masa odpowiedzi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Co to takiego dzisiaj trafiło do ust mych, to jeszcze zdradzimy w tej godzinie, ale na razie musimy się pochylić na bardzo poważną sprawą, która dotyczy właśnie Sonego Fodery. A to dlatego, że Sony Fodera wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival 31 lipca, zagra w Kołobrzegu. Ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam po prostu lato nad Bałtykiem. Wiem, że są inne podróżnicze kierunki, ale polskie morze jest super, a z najlepszą imprezą z muzyką elektroniczną w kraju nad Wisłą, no to będzie wakacje chyba stulecia, albo jeszcze lepiej. Codziennie możecie zgarnąć bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie Olka po 18.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Aki do Media Markt.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Tato, co my robimy na placu budowy? I dlaczego to wszystko jest takie kolorowe?
5: Bo to nie jest zwykły plac budowy. To bajkowe miasteczko Rabla i jego ekipy w Galerii Bronowice.
2: Wow, mogę być operatorem koparki.
5: Pewnie, budowniczym, konstruktorem, a nawet DJ-em.
2: A Rabel też tu będzie?
5: Będzie i zrobisz sobie z nim zdjęcie. Spędźcie rodzinny dzień dziecka z Rablem i jego ekipą w Galerii Bronowice. Już 29 maja od 15 do 20 i 30 maja od 12 do 19. Szczegóły na galeriabronowice.pl.
6: Po reklamie. Meloradio Kraków na 101.3 FM.

0: Państwa.
1: Krakowski Splin to Trips i Robert Wiewióra, a my teraz musimy rozwiązać dzisiejsze Daj Łyka. Przypomnę podpowiedzi, że było w szklanej butelce, a także...
2: O, kwaśne, jak nie wiem co.
1: Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. No i były różne odpowiedzi, na przykład sok z kiszonej kapusty tutaj królował, kwas chlebowy, ocet, siadłe mleko, zakwas na żurek, kwasek cytrynowy, to nic z tych rzeczy. Monika natomiast wiedziała od razu.
3: A ja wiem, co to jest. To jest zakwas z buraka, szklana butelka, ostry smak, jak się napijesz, do buraki do obiadu jak najbardziej. Nie wszystkim smakuje, ja uwielbiam.
1: No i wszystko się zgadza. Poza tym, że mi też nie smakuje.
4: Daj Łyka w Meloradiu.

0: naprawdę uwielbiamy ten numer. To Calvin Harris i Jazzy i Satisfy na zakończenie godziny 16.
1: A już o 17 zagramy
0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Ten numer w Meloradiu punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy Ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.

0: Ci do MediaMarkt.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Padre Guilherme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną i wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
4: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: O reklamie. Autopromocja.
7: Matko, dobra, wstaję.
8: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
9: Dmuchniemy ci rano żagle.
7: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
8: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
6: Autopromocja. Melo Radio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Krakowie?
10: Paweł Chudzio, witajcie, cześć. Na początek zerkamy do Tauron Areny Kraków. Tam 6 czerwca ekipa festiwal. Muzyka, content, emocje i relacje. Spotykają się twórcy, widzowie i energia, która napędza każdy projekt ekipy. Jeden dzień, jedno miejsce i nieskończona liczba wrażeń. Ekipa festiwal 6 czerwca, a dzień później festiwal kolorów. Ta kolorowa impreza na terenach zielonych przy Tauron Arenie. Zobaczymy na scenie Bro, który na kolorowej estradzie gościł już niejednokrotnie, a także wokalistkę, producentkę i autorkę tekstów Zui, której muzyka łączy w sobie nowoczesny pop, R&B i muzykę klubów. No i oczywiście będą wyrzuty kolorowych proszków. Zerkamy do klubów. W Alchemii dzisiaj muzyczny blender, czyli wielowymiarowy, wielogatunkowy i wielozadaniowy jam. W Prozaku zaś impreza From Liverpool to Krakow. No i będzie dużo elektronicznej muzy z Wysp Brytyjskich. Bawcie się dobrze, cześć!
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
12: Program SAFE wchodzi w kolejny etap. Dziś uroczyście podpisano pierwsze umowy. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówi premier Donald Tusk.
13: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
12: Z unijnych pieniędzy będzie korzystać 10 tysięcy firm w Polsce. Obniżony VAT i akcyza na paliwo będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw. A we Włoszech na jednej ze stacji litr diesla sprzedawano za 20 eurocentów. To przez błąd w systemie doszło do szturmu kierowców. Wielu przyjechało z kanistrami.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
11: 17 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej zaproszę Was nad rzekę, ale nie tylko, bo sprawdzimy też, jak w górach radzą sobie z piratami drogowymi. Mikołaj, siemanko.

DNA w Melo Radio. Ja natomiast w DNA chyba mam na pewno zapisaną miłość do muzyki, do światła i do Łodzi. W sensie do takich łódek, nie do miasta Łodzi, chociaż pozdrawiam Łódź oczywiście bardzo gorąco. A mówię o tym dlatego, że wszystkie te trzy rzeczy, i muzyka, i światło, i Łodzie będą połączone na paradzie River Lights, która odbędzie się już w tę sobotę od 21:00. To będzie taka impreza, gdzie łódki z najlepszą elektroniczną muzyką i z pięknymi światłami będą kursować sobie po Wiśle i wy też tam możecie być razem z nami. Na Instagramie Meloradia znajdziecie konkurs, a tam też wszystkie szczegóły, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i do kiedy trzeba zrobić.

0: Jacky Torres, L'amour toujours. W Meloradio tak właśnie podkręcamy tempo. A dzisiaj we Freakfajcie Iga jest z nami tylko duchem, ponieważ ciałem jest w Gliwicach, no i w Analiach. Możecie to zobaczyć oczywiście na Instagramie Meloradia, tam relacja na bieżąco powstaje. I jako, że robi się tam coraz goręcej i ta impreza zaczyna nabierać coraz większego tempa, coraz bardziej podkręconego, no to Iga zostawiła nam wiadomość, dlatego muszę zapytać. Iga, powiedz, czy gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem?
1: Świetne pytanie, Miki. No lepszego sobie nie mogłam wymarzyć, będąc tutaj w Gliwicach. Proszę, ja już bardzo. Jestem na backstage'u, co tutaj się dzieje, jaki to będzie szał, jaka to będzie zabawa. Jest bardzo dużo ludzi, świeci słońce, piękna pogoda, tęsknię za wami, ale cieszę się, że możecie na naszych social mediach wszystko obserwować. Buźka.
0: Zapraszamy oczywiście na nasze sociale, bo tam dzieje się naprawdę dużo, nie tylko w Gliwicach, ale też właśnie na Wiśle. Między innymi przypominam o festiwalu River Lights i o tym, że możecie się tam zgłaszać do konkursu. A teraz Tame Impala, Jenny Boys Noise w Meloradio, to jest Dracula.

0: Talk to You w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo i nie przestajemy tego robić. Oczywiście Supergirl, taki numer pojawi się jeszcze w tej godzinie. Będzie też John Summit, The Chainsmokers, Ilse, All the Time. A my porozmawiamy o prostym i tanim dosyć sposobie na piratów drogowych, którzy jeżdżą za szybko koło naszej działki.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Masz firmę? Kupujesz w Bricomerce? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomerce. Nasze ceny rządzą.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Po reklamie.

0: Lato pocałuj mnie, to bryska.
1: A teraz przenosimy się na Podhale, bo tam jak się wyjeżdża z Bukowiny Tatrzańskiej, to jest taka droga, gdzie się jedzie z górki, no i część kierowców jedzie trochę za szybko, bo się z tej góry stacza. No i jeden z mieszkańców postanowił sobie poradzić z tym problemem. Postawił na swojej posesji manekina. Manekina ubrał w taką czapkę kapitana, w kamizelkę odblaskową, dostał do łapy taki uśmiechnięty znak i z daleka wygląda jak patrol drogówki, który suszy kierowców. Policja mówi, że wszystko jest w porządku, bo to teren prywatny i można sobie w ogródku stawiać, co się tylko podoba. A jaki biznes jeszcze można zrobić, skoro to góry? Na przykład zdjęcie z manekinem, 50 zł, okazja.

0: Animal, Ready to Favor, Fisher, Tone the Night. Tak właśnie podkręcamy tempo. A w studiu już Olek,
1: jestem. Siemanko. Siemano, elo melo.
0: Yo, myślisz jak? Chrobry Głogów czy ŁKS?
1: Właśnie, będziemy sobie podglądać to, co dzieje się w barażach o Ekstraklasę. Na razie 0-0.
0: To jest jeden z dwóch półfinałów. Wydaje mi się, że ten drugi będzie
1: ciekawszy. Tak, zdecydowanie. Nie mogę się doczekać.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: A zjedziesz mi?
0: A, proszę bardzo.
1: No, can deny it.
0: Dziś zrobiłem tobie to, co zazwyczaj Igar
1: tak,
0: robi mi.
1: Ale ja chciałem w ogóle powiedzieć can deny it, ale się powstrzymałem, ale dobrze bym powiedział.
0: Dobrze, tak.
1: Ale nikt mi teraz nie uwierzy, bo tego nie zrobiłem.
0: Masz szósty zmysł.
1: Co, nie? Ja dam buzi za Igar. Mua.

promocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu,

0: promocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. To wzrost o ponad 1000 zł, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
2: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów.
1: Ostateczną decyzję w sprawie podwyżek podejmie Ministerstwo Zdrowia. Robert Lewandowski przyznaje, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w reprezentacji. Wiadomo jednak na pewno, że niebawem zagra w towarzyskich meczach z Ukrainą i Nigerią. No jeszcze dobra rada na koniec. Tej nocy załóżcie ciepłe piżamy na północy, nie. W centrum i na południu kraju. Możliwe będą przymrozki, ale spokojnie. Jutro za to bardzo ciepło, do 26 stopni.
0: No proszę bardzo, ja dzisiaj chętnie. Tramwajem bez klimatyzacji, ale patrzcie, są plusy. Opalić się można na przykład.
1: O właśnie.
0: Trochę sobie rączkę zjarałem.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach jest już 18, a to oznacza, że jesteśmy już tylko taki malucieńki kroczek od piątku. No i postawmy go razem, to weekend przyjdzie zdecydowanie szybciej, obiecuję. A mam dobre hiciory, żeby podkręcić tempo. Meduza, Yomri, Camomile, Don't Wanna Go Home, to wam na pewno zagram. Będzie Candy Gira, jego Andalus, a zaczynamy od Candy Night. To Jazzy Spritz.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: No i już jest fajnie, co nie? Pychu z tej strony, siemano. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę fajny, dobry wieczór.

Meduza, Yonri, Camomile. Dziewięć minuty po 18:00, słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę miał dla was naprawdę mocną polską premierę. Jedną z najmocniejszych ostatnich tygodni, zdecydowanie. A wcześniej też po polsku, to co już dobrze znacie, Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Tak gra wam Meloradio wieczorową porą.

0: David Guetta, Cedric Gervalis i Chris Willis to Would I Lie to You w Melo, a teraz czas na coś zupełnie, zupełnie, zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I to jest naprawdę mocna rzecz, no bo wraca projekt Enklawa. W zeszłym roku polegał on na tworzeniu nowych wersji starszych, zakurzonych hitów. No a w tym roku zasady gry trochę się zmieniają. Artyści tworzą coś zupełnie od zera, no i powstają z tego naprawdę perełki. Takie jak ta. Chcę więcej. To Fukaj i Liwka. Młoda krew przejmuje antenę Meloradia już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich nowość to Repeated. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 18. Matury się skończyły, a dla wielu z was pewnie to oznacza, że trzeba zacząć powoli wybierać studia, więc w tej godzinie powiem wam jeszcze, który kierunek w Polsce jest najbardziej opłacalny.
1: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Timmy Trumpet, Dimitri Vegas, John Newman, Halo, Maddix, Bad Regularme, Kashmir, Wiz the MC oraz projekt specjalny Bracia Kacperczyk z własną sceną. I wielu innych artystów wystąpi w Polsce na ING Silesia Beats. 12-13 czerwca, Park Śląski w Chorzowie. Złap swój bilet i poczuj energię ING Silesia Beats na własnej skórze. Nie możesz tego przegapić. Sprawdź szczegóły na ingsilesiabeats.pl.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101,3 FM.
12: Siema mordeczki, wieczorami idę w Melo. Meloradio. Welcome to Central Bay.

ale ta Rihanna pięknie mruczy. Calvin Harris i Rihanna, This is what you came for. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 19. Za chwilę Shimza i nowość na naszej playliście. Będzie Fire Fire, a ten kierunek studiów przynosi najwięcej hajsu. No maj to taki miesiąc, gdzie już trzeba poważnie myśleć, gdzie się papiery na studia będzie wysyłało. No i powstał ranking, który ma w tym pomóc. No podobno najbardziej opłaca się uderzać na informatykę na UW. No jak czytamy, połowa absolwentów zarabia po tych studiach nie mniej niż 14 tysięcy miesięcznie. Ale co tam, nieważne co wybierzecie. Najważniejsze to są przecież wspomnienia, co nie? To bezcenne, niezależne na jakim kierunku i na jakiej uczelni. Melody.

0: Meloradio. Tak, gramy jeszcze przed 19:00. Słuchacie Meloradia, no a razem z nami możecie wybrać się na Tomorrowland do Belgii. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jeżeli chcecie tam pojechać, to wysyłajcie na meloradio.pl zdjęcia waszej ekipy albo filmiki, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland razem z nami. A na meloradio.pl wszystkie szczegóły też na pewno znajdziecie.
1: A już o 19:00 zagramy!
0: Bo 19:00 już za moment. Będzie Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiem, że kochacie ten numer, to ostatni numer 1 30 Meloradia. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00, to się wydarzy już za moment.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już prawie 19, a ja patrzę na to, co dzieje się w barażach o ekstraklasę. Chrobry Głogów gra z ŁKS-em Łódź, no i ŁKS na razie prowadzi. 0-1, 69 minuta tego spotkania właśnie się kończy, a my zaczynamy 19 i to naprawdę z mocnym przytupem. Gibbs i Vin, ten numer na pewno wam zagram, będzie Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down, a Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz przejmują playkę The Beauty and the Beat. Tupychu, siemano!
0: Melo Radio, idę w Melo.

Gips i Winy w Melo Radio, a ja patrzę na to, co dzieje się w meczu barażowym Ekstraklasy, no i mamy wyrównanie. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź 1-1 w 78 minucie, no i coś mi podpowiada, że jeszcze emocji tu będzie sporo w tym spotkaniu. Emocji sporo też będzie na antenie Melo Radio już za moment, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Martin Sowek i Alma, All Stars w Melo.

0: 19.16 na zegarach. No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer, no i dzwonimy do Dawida, który zgłosił się na meloradio.pl, no i mam nadzieję, że teraz odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, 2 już minęły, więc Dawid, dawaj, odbieraj.
1: Tak
0: to jest ten moment. Siemano, tu Pychu, meloradio.
1: Siemano.
0: Czy Dawid masz na imię?
1: Tak, tak.
0: A, po uśmiechu w głosie, już wiem, że tak. Słuchaj, czy ty podejrzewasz, w jakiej sprawie ja mogę dzwonić?
1: No kurczę, podejrzewam chyba delikatnie.
0: No to powiedz, gdybyś tak zupełnym przypadkiem 200 od Meloradio dostał, to na co byś się chciał wydać?
1: No wydałbym na pewno na buty do grania.
0: A grania w co?
1: W piłkę nożną, chcę wrócić. 3 lata miałem przerwy, niestety przez bardzo mocną kontuzję kolana, później jeszcze kostki. Także dopiero teraz czuję się, że tak powiem, na siłach i troszkę wraca ten dziecięcy bakcyl do sportu, więc jeszcze, no mając 28 lat, myślę, że coś tam jestem w stanie pobiegać.
0: Nie, no stary, oczywiście, że tak, a na jakiej pozycji?
1: Prawa obrona.
0: A, no głównie. To dobre buty się przydadzą, żeby wycinać rywali.
1: Dokładnie, ale oczywiście w polu karnym też mnie tam widzą zawsze, także wiadomo.
0: No ja mam nadzieję, że selekcjoner Jan Urban ciebie zobaczy, no.
1: No ja też mam taką nadzieję, że już wybiera numer do mnie.
0: No to pomagamy spełniać marzenia. A ten dźwięk oznacza, że 200 na nowe korki lecą w tym momencie do ciebie.
1: Super, dziękuję pięknie. Na pewno przekujemy to w dobre chwile i pomogą mi gdzieś tam spełniać kolejne mini marzenia.
0: No ja mam nadzieję i mam nadzieję też, że będziesz biegł tak szybko do bankomatu, jak do swoich przeciwników na boisku. Szybka kasa od Meloradia. Dawida, powiedz jeszcze, warto zgłaszać się na meloradio.pl, nie?
1: No, oczywiście, że tak. No, oczywiście, tak. Zresztą, jak słychać, tak?
0: No właśnie.
1: Dana na twarzy jest ogromny, także, no, jestem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie.
0: Alok i Kali, Dive Into Me już teraz w Mela, a wy się zgłaszajcie na meloradio.pl.

Bad Angel, ta Anima i Liza w Meloradio, jedna z naszych nowości na playliście. A ten kawałek czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl, no i głosujcie na ten albo na inne wasze ulubione numery, tak żebyśmy wiedzieli, co grać wam częściej. A kolejna lista hitów już jutro po 18. A za chwilę coś, co już dobrze znacie i kochacie, Ariana Grande i Break Free w Meloradio, ale będzie też zupełna nowość.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Magiczna parada, powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. Po reklamie.
16: Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3 FM.

0: Dla wszystkich na playliście Meloradia miejsce się znajdzie i dla aniołów, i dla demonów. Tymek, Big Sight i Days za nami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na zupełną nowość, no bo my w Meloradio cały tydzień szukamy dla was tego, co najlepsze, no i prezentujemy wam te hiciory, żeby nic z muzy elektronicznej wam nie umknęło. No i czas na kolejną taką rzecz. Oscar McKay nagrał kiedyś numer Make Me Feel, potem był m.in. Spellbound, czy ostatnie Sweet Nothing. No a teraz czas na coś zupełnie nowego, ale w bardzo charakterystycznym dla tego pana brzmieniu. Oscar McKay i On The Ground gramy premierowo w Meloradio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: takie mocne granie i mocne basy, takie też będziecie mieli na 100% na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać się do Belgii, żebyście przeżyli to niesamowite wydarzenie. Meloradio.pl, tam szczegóły i zgłoszenia, zapewniamy bilety, przejazd i wiele, wiele więcej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Kygo, Khalid i Griffin, będzie ich Save My Love. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia. A jeżeli chcecie przeżyć Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Po reklamie.
6: Idę. Idę w melo.
7: To już prawie 20, a ci dalej walczą o ekstraklasę. Pierwsza część baraży właśnie trwa. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź. I dalej 1-1. Już 112 minuta tego spotkania. Coś czuję, że karne wiszą w powietrzu. Ale zobaczymy. Jeszcze dużo się może wydarzyć. Dużo też dzieje się w playliście Meloradia i Benny Hollow. To wam zagram. Będzie to Colors i Loveful, Kygo, Kality, Griffin z hitem Save My Love. Oni na początek. No i będą też wlotki na Sunrise Festival. Tu Pychu, siemano.
5: Meloradio. Idę w melo.

0: pracować i tak porobić. Christian Marci, Fast Cars Superstars. 14 minut po 20, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata niesamowitej historii. Line-up, na którego no nie ma innej reakcji niż tylko jedno wielkie wow, no i ten niesamowity klimat. To oczywiście Sunrise Festival. Jeśli chcecie być jego częścią w tym roku, no to świetnie się składa, no bo mamy podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. 31 dzień lipca. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zanudźcie któryś z hitów Skutera. No bo to między innymi on pojawi się w Kołobrzegu pierwszego dnia. Czekam na kreatywne głosówki. Ta najlepsza, najbardziej crazy zostanie nagrodzona wlotką i to podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. A odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Sunrise Festival.

0: cała masa, ale musiałem wybrać jedną głosówkę. Poprosiłem, żebyście zanucili jakiś numer Skutera, który na pierwszym dniu Sunrise Festival się pojawi. No i masa tych głosówek przyszła, ale najbardziej to ujął mnie Dobromir. Szczególnie za samą końcówkę.
1: Jedziemy!
0: No jedziemy, a konkretnie to ty, stary, jedziesz. Z kimkolwiek tylko będziesz chciał, bo podwójna wlotka na Sunrise Festival właśnie w tym momencie leci do ciebie. A pamiętajcie, że jutro po 21:00 Sunrise on Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też będzie dużo wlotek właśnie na Sunrise Festivala.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

i otrzymała je Beata Śniechowska. Jej restauracja znajduje się we Wrocławiu, no ale mnie to w ogóle, muszę powiedzieć, że dziwi, że to pierwsza kobieta. No kto lepiej gotuje niż nasze cudowne panie? No my panowie to mamy dwie lewe ręce do wszystkiego zazwyczaj, więc tym bardziej trzeba nasze piękne panie doceniać.

0: Jutro Luigata, za chwilę wybije 21, za to wy pamiętajcie, że cały czas możecie dać sobie szansę, żeby przeżyć z nami Tomorrowland. No i mieć zapewniony między innymi przejazd. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam wrzucajcie zdjęcia lub filmy waszych ekipek. A jak już to zrobicie, to tylko czekajcie na telefon od nas. A 21 wybije już za moment, a po niej...
1: A już o 21 zagramy...
0: Accent i Don't Leave Kylie. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 21. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Tomorrowland.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: codzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już prawie godzinę 21, no a w tej godzinie pogadamy sobie m.in. o tym, co warto sobie w weekend obejrzeć. A opowie o tym nasza ekspertka Ula Harciarek, ta, która obejrzała już nie jeden film i nie jeden serial. No większego głosu, lepszego nie można sobie wyobrazić. Więc jeżeli jesteście ciekawi, na co można rzucić okiem, to zostańcie z Melo Radiem, a ja rzucę okiem na playlistę, no i tu się dzieje naprawdę dużo dobrego. Felix Jedni Kaskada, Boy You Turn Me, ten numer wam zagram, będzie Cyril i Stumbling In, a zaczynamy od tego sztosa.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Akcent Sira i Misha Miller to Don't Leave, Kylie. Tupychu, siemano.

0: All the time. John Summit i DJ Smokers w Meloradio, a teraz trochę zmieniamy klimat. No bo jak wchodzi ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. Do studia weszła też Ula Harciarek, siemanko.
1: Jestem, cześć.
0: Nasza specjalistka od weekendowych propozycji.
1: Pogadamy o serialach i filmach.
0: Co tam trzeba obejrzeć, powiedz Ula, ja nie mogę się doczekać.
1: Słuchajcie, no tym razem mam propozycję dla fanów science fiction. Lubisz?
0: A, tak, średnio, ale może mnie zachęcisz.
1: No dobra, no to słuchajcie, mam kilka propozycji. Pierwsza to serial Fallout.
0: O grze.
1: Tak, oparta na kultowej grze, dokładnie. Widzimy świat po nuklearnej katastrofie. Jest akcja, do tego czarny humor.
0: Dawaj coś jeszcze z gier.
1: Kolejna, no to właśnie propozycja oparta też na kultowej grze The Last of Us. Tu z kolei mamy dwójkę bohaterów, którzy przemierzają świat zniszczony przez pandemię. No to jedna z najlepiej ocenianych ekranizacji gier wideo ostatnich lat.
0: No to dawaj jeszcze, jak były seriale, to teraz może jakiś film.
1: No dobra, mam propozycję, która mi akurat bardzo też się podobała. Obcy Romulus, czyli powrót do klimatu klasycznego obcego. Bohaterowie trafiają na opuszczoną stację kosmiczną, a tam odkrywają obcego w nieco innej formie.
0: Okej, teraz cię zaskoczę, bo ja ostatnio byłem w kinie i widziałem film, horror. Pasażer się nazywa, mi się bardzo podobał, więc jeżeli też chcecie się trochę przestraszyć na fotelach, to może to jest też warto pójść sobie w weekend, co nie?
1: Przekonałeś mnie.
0: A teraz warto pójść w Melo, The Chemical Brothers i Go. Gramy już teraz.

Avicii w Melo. To Waiting for Love, kultowa sprawa na naszej antenie. 21.30 punktualnie na zegarach, a dalej trwają baraże, jeżeli chodzi o dostanie się do Ekstraklasy. Pierwsze ligowcy grają, no i już wiemy, że w finale baraży zagra Chrobry Głogów, no bo wygrał w karnych z ŁKS-em Łódź, a teraz trwa drugi półfinał. Wieczysta Kraków podejmuje Polonię Warszawa i póki co to Wieczysta jest bliżej, bo wygrywa 2-1, ale zadanie w drugiej połowie będzie miała utrudnione, no bo przed chwilą na koniec pierwszej połowy zawodnik Wieczystej dostał czerwoną kartkę. Czy Ekstraklasa Wieczystej czerwoną kartkę pokaże? No to zobaczymy na pewno w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. To ciekawy wieczór z polską piłką. Iben i Runaway. Ciekawa nowość już teraz.

How Does It Feel? Dub Duck Smela. A kiedyś oczywiście Above and Beyond i Blue Monday. Tak podkręcamy tempo, 15 minut do 22 nam zostało, a wy razem z nami możecie wybrać się na naprawdę niezapomnianą przygodę, no bo zabieramy was na Tomorrowland, do Belgii, do miejscowości Boom. No trudniej sobie wyobrazić miejsce z tak niepowtarzalnym klimatem. No po prostu warto to przeżyć. Jeżeli chcecie tam być, a przy okazji mieć na przykład załatwiony dojazd i różne takie inne dodatki, żebyście byli full przygotowani, no to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, no i zgłoszenia do naszej zabawy.

czujecie? O, tak niucham, no bo tak pachnie piątek. On już się zbliża, już go czuć, już zaraz go złapiemy za rączkę i przywitamy się z weekendem, ale zaraz przywitamy się z godziną 22 w czwartek, a do niej prowadzi nas ten numer To All My Life, Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Nowość na playliście Meloradia. Tak podkręcamy tempo.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: M to muzyka, której

0: Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Magiczna parada, powraca nad Wisłę, rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie. Meloradio Kraków. Słuchaj na 101.3

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direkta, żeby
2: zaskoczyć
1: swoją siostrę na
2: urodziny. Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Podcast Melo Radio.
1: Na okrągło jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność.

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi wiesz, co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ile jeszcze mogę znieść? Niepewność obezwładnia mnie. Czekam licząc każdy dzień.